Każdą noc probiera czasową osu. Widzim się kiedy wiedzy, do której jsem dal hodnotu. Widzim ty, co są prázdni, a widzim ty, co rostą. Tak posílám to spát, poslední track je na dobrou.